0: 28-413 on 10-8.
1: Okay. 137, go ahead with the 28.
0: Sorry, we got 27 near Iowa in July.
1: Go ahead.
0: Last name is Lincoln Edward Paul, Lincoln Edward Young, versus Emily, E-M-I-L-Y, middle D for Deanna Carroll, and date of birth is 11-11-2002, 11-11-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002, 111-2002